na chwilę zastaw se. Czekaj nas na place, przypraw se. Klapka, kamera, akce. Muszę to tu już to jeden. Ty nie chcesz wydać se. Żadnych stories, ani reakcje.